mi ostatni szans na teściu ze zbóz. I choć co żyję ja, to chcę odno, niechaj.